0: 89.9 Space FM.
1: No music. Wakabi.
2: Mkopa yote kuwaga ni wala mpabaka waga ni bakulaga kwe moto doko ze sabi kuwaga wa igu
3: Crazy.
2: Choruma na imo waga.